do mieszkania. Namagała komitka do pracy. Maruszeta na osobite plany nie mówiła. A ciągle nie dodała się do mnie. Ale za konusy to dziwiłem z